Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszysz Energy.

2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.

Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg. Energy.